wanijionyesha maisha aiko woku nyingidio waniwe wetu ya nawa